0: Okno, okno, okno, dejasan, dejasan. Okno, okno, okno, dejasan, dejasan. Okno, okno, okno, dejasan, dejasan. Konec.
1: Shop.